0: Andamura trai o perla, vi atunci palpale anav, blianca cae la codad, tai cae la chidei. I puri rumni poșavo de clas, tai maladastas sal, tai pendas. Muroșavo, cae cadelașa ilias cosan, penavtuke, numa tu san codo, iec manuș, conchirelași masa, janesate anes la cotar. Anda kodo akanak mezu titu te janesta anes a brilliantka katar oyagalo nasul sharkani bibayosko. Kate yekloli pabai. Kana kotere sesa taisar e sharkani papesko muy yagdela shude ande andelesko muy kadi pabai. Sarkado avi prendasi puri romni. Pale khasaila star sarkana shoha kote chiavlo. Oshavo, a pabayasa andovast, laspe edromeske. Aba trin kurke trin jes kieletar. Kanakai e bengale sarkanyosko jis restlas. Oshavo laste mare pa jisa povdar.
1: Mukma ande, bengala sarkanyina. Ke avilem palai brilliantka te ingravla kere.
0: Kana esha aves di klaso sharkani laste urial. Taite pur del jak sapapesko muy.
1: Mudarov tu chora sokeres kate.
0: Penda so sharkani. Zaro sharkani kado cipias oshavo laste andelesko muy shudasi pabai. Kadalesa osharkani andi pufshindaspe. Taj suhtastar. Sarkado di klas i briljantka, andaj džis avi našlas taj huklas andaj šaveski kori. Najsarav tuke kaj avi muntundama. Najsarav, najsarav. Kada lesa ošavo oprevazdas a briljantka pepesko krast, taj ingerdasla kere kaj lako dat. Kote jeg paro pijav malade, taj fajma inke vija djestrajin, šukari masa, laši masa, lošasa ketane, inke adjeste na mule.
2: Tu mešu nani paramića pa briljantka. Jek klasično paramića polovari, katar Agnes Lakatoš. Skin romali šavorale so tu megindom pa kadi paramića po radioromano at sverjesradio.se vaj pa mare socijalne medije. Kada le sare slampo agoran da disotno šavorengo programo radioromano, kaj čundan duji paramići. Feri nabistren ke birin mindik, uvek, zavše, Kana godi te šunen pekadal taj kaver favoritne paramići po www.radioromano.se taj amare aplikacija Sveriges Radio appen. Skrimferi romane paramići taj kotevna oprali kšelev tavardeš romane paramići. Wow, pe differentne dialektura. Adam parno šope si me, kaj si mastumen sadje sam deša vorengo programo. Manga ašila sferi, te najsi, tu menge, Anda tu mari kuč vrama. Hodafes romale šavorale taj ašen devlesa.